igba nla ni gbọn mi ni abẹ un agunla igba mo je dele olofin moja nlo olofin wi fun mi